0: Todo el reggae del mundo.
1: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, dżadża, czuję twoją dłoń na mej głowie.
0: Reggae i otras hierbas.
1: Który robisz, dżadża, widzi i ocenia, zapamiętaj to sobie.
2: Girando nuestro CD Razluta de Polonia, Miloš i Gazindomu, o Amor en cada...

0: Todo el reggae del mundo.
1: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, dżadża, czuję twoją dłoń na mej głowie.
0: Reggae i otras hierbas.
1: Który robisz, dżadża, widzi i ocenia, zapamiętaj to sobie.
2: Girando nuestro CD Razluta de Polonia, Miloš i Gadzin Domu, o Amor en cada hogar.